0: sobie.
1: To są jedyne dobre kluby, my to nie mocno grały, to pewnie tak samo będzie.
0: Wiesz co, kilku lat już nie odmieniuje, a my nie leciał nie wykonujemy, bo jak pan obada, mamy to na sobie, bo mamy dyrektora, nie wiem, co mamy.